Zaraniemy prasę. Zakata chwała kła. Anka ja rybia pola. I'm done in the